jeseni kad bagrem opadne, potera me maler šta god počne, propadne. Još mi se u

czuwajte pismemu nieważkie. Wbijajte li już puno godina, wasza igra na mala, ale nie fina.